0: kapelusz przed pocztą zdaj.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc, jestem

0: Po raz drugi w historii Hiszpania piłkarskim mistrzem świata. Od tej informacji oczywiście rozpoczynamy. Tragiczny finał akcji na jeziorze Kisajno. Z wody wyłowiono ciało poszukiwanego 33-latka. Ponad 5 tysięcy kanadyjskich strażaków walczy z pożarami lasów. W całym kraju wybuchło ich prawie 1000. Na zegarze 6:00, Justyna Wieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Hiszpania piłkarskim mistrzem świata, ekipa z Półwyspu Iberyjskiego pokonała w New Jersey broniącą tytułu Argentynę 1-0. Najważniejszy mecz mundialu rozstrzygnął się w dogrywce, a zwycięskiego gola zdobył w 106. minucie Ferran Torres.
1: Uwaga, Nico, pusta bramka, gol! Gol dla Hiszpanii! Ferran Torres!
0: Tak to brzmiało w TVP. Hiszpanie mieli wielką przewagę, a jak dokładnie wyglądała walka o tytuł najlepszej drużyny świata? To pytanie o poranku do naszego reportera Jakuba Krzyżaka.
2: O, bardzo jednostronnie. Hiszpania od początku dyktowała warunki, całkowicie dominując Argentynę. To widać w statystykach, bo przez cały mecz ekipa Lamina Yamala oddała aż 20 strzałów, z czego 11 w światło bramki. Drużyna Lionela Messiego tylko 3, w dodatku niecelne. Argentyńczycy też sporo faulowali, co przełożyło się na 5 żółtych i 1 czerwoną kartę. Te w 93 minucie zobaczył Enzo Fernandez. Do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. Pierwszego i jedynego gola w tym meczu strzelił w 106 minucie Ferran Torres. Hiszpania tym samym zdobyła mistrzostwo po 16 latach przerwy.
0: Mecz finałowy oglądał z trybun m.in. prezydent USA Donald Trump i jego żona Melania, a także wiele gwiazd światowego show biznesu. Na stadionie zasiadło ponad 80 tysięcy widzów. A my zmieniamy temat. W wiadomościach tragiczny finał poszukiwań na Mazurach. Z jeziora Kisajno wyłowiono ciało 33-latka. Znaleziono je niedaleko Kei na głębokości około 6 metrów. Mężczyzna zaginął poprzedniej nocy w miejscowości Piękna Góra. Wypoczywał tam razem z dwoma znajomymi. Mężczyźni mieli wspólnie oglądać mecz. W pewnym momencie 33-latek opuścił łódź i od tego momentu nie było już z nim kontaktu. W niedzielę znajomi zgłosili zaginięcie mężczyzny. Potem na brzegu znaleziono jego klapki. Po brawurowej ucieczce są zarzuty dla 24-latka. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Ciężarówką staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił pojazd w lesie. Do zdarzenia doszło na drodze S10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskiem. Mężczyzna wpadł w ręce policji w Wielkopolsce.
3: 24-letni kierowca usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli, czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji i Krajowej Administracji Skarbowej, kierowania pomimo zakazu i decyzji o cofniętych uprawnieniach.
0: Mówiła Marta Białkowska-Błachowicz z policji w Aleksandrowie Kujawskim. W pojeździe znaleziono pojemniki z substancją chemiczną, także dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy i znaczną ilość gotówki. W wiadomościach Kanada ponad 5 tysięcy strażaków walczy z pożarami lasów. W całym kraju jest ich teraz prawie 1000. W akcji także 300 samolotów gaśniczych, helikopterów i samolotów do ewakuacji. Walka z żywiołem jest bardzo trudna, to przez fale upałów i niski poziom opadów. Wśród najbardziej zagrożonych są niewielkie społeczności indiańskie, które zamieszkują odległe tereny. Część z nich została już ewakuowana. Prezydent Trump oświadczył, że chce, by Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczenie powietrza w Stanach, które jest skutkiem pożarów lasów w Kanadzie. Zagroził, że związane z tym koszty zostaną dodane do ceł.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: To najbardziej aromatyczne zbiory. Rozpoczęły się lawendowe żniwa. Takich plantacji w Wielkopolsce nie brakuje.
5: Zaczynamy już ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła, czyli my ją jeszcze tam gdzieś, jeżeli coś jeszcze zostało z tych wąskolistnej, jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą, żeby ona na przykład wyda jeszcze kwiat gdzieś tam, powiedzmy, wrzesień, jak będzie ładna pogoda.
0: Mówił Marek Sujka, plantator z Biskupic Zabarycznych, a z lawendy robi się m.in. olejki, kosmetyki i syropy.

0: 11 minut po godzinie 6, jak już mówiliśmy, 20 lipca, więc składamy życzenia. Imieniny, mogę ja?
1: Tak, proszę.
0: Obchodzą Aureliusz, Czesław, Czesława, Hieronim, Leon, Leona, Ludwika, Małgorzata, Modest, Paweł i Remigiusz.
1: Czytam, że dzisiaj dzień Peruna, ja wczoraj na Perunie stałam.
0: Na którym?
1: Tylko chwilę. Na drugim.
0: A to też dobrze.
1: Carlos Santana, meksykański gitarzysta rockowy i jazzowy, obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
0: Aktorka Anna Chodakowska, również w kalendarzu.
1: A aktorka, działaczka społeczna Anna Dymna.
0: A także wokalistka jazzowa Grażyna Łobaszewska. Wszystkiego najlepszego. A teraz już czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon.
3: Co takiego powinniśmy dopatrywać się w znaku Jonasza? W znaku Jonasza, o którym mówi dzisiaj ewangelista Mateusz, powinniśmy doglądać opamiętania, zaprzestania grzesznego życia. Może byłoby trzeba popatrzeć na moje życie i zobaczyć, czy takiego znaku gdzieś nie przespałem. Znaku Jonasza, który miał mnie wyrwać z błędnego, z grzesznego przekonania. Popatrzmy dzisiaj na swoje życie i zobaczmy, czy Pan Bóg nie dawał takich znaków, posługując się często konkretnymi ludźmi, którzy nawoływali nas do przemiany życia, którzy mówili nam, że w tej dziedzinie powinniśmy zachować umiar, że tutaj powinniśmy poszukać opamiętania. Czy nie przespałem znaku Jonasza?

Mamy wakacje, można trochę zwolnić i wsłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: tylko jumbo i do przodu. Dzisiaj poniedziałek, nowy tydzień się rozpoczyna, więc dobrze, żeby był w takich radosnych nastrojach.
1: Koko, Eurospoko. A nie, to nie te mistrzostwa, to już było.
0: Nie, zupełnie. Oglądałeś?
1: Doglądałem, chociaż nie doczekałem do wręczania pucharu, bo to już za późno się wszystko skończyło.
0: Ja czytałam, że beznadzieja ze strony Argentyny. Że...
1: No, jednostronny mecz, no.
0: Że bardzo brutalni byli.
1: I nawet Messi nie błysnął.
0: Ale za to miejsce trzecie, znaczy mecz o trzecie miejsce, to sypnął bramkami.
1: Tam. Ja nie wiem, co było gorsze. To znaczy, w sensie, no, fajnie 6-4, ale trochę
0: ale
1: jak...
0: Ale też nie było widowiska, mówisz?
1: Nie, widowisko było trochę jak na boisku pod blokiem.
0: A jednak, że tak.
1: Tak. Radosna piłka.
0: I o to chodzi. Sport powinien nieść nie tylko tężyznę fizyczną, ale również i sporo przyjemności, czego wam życzymy. Oczywiście, jeśli macie trochę czasu, żeby gdzieś tam pospacerować czy coś, no to śmiało, bo nie tylko samą pracą człowiek żyje, zwłaszcza, że są wakacje.
1: Ale ponieważ do pracy Kasia przyszła, to meczu nie oglądała, przynajmniej się wyspała.
0: To prawda. Abba, Hany, już teraz w Radiu Plus.

0: Sany Hani i Abba w Radiu Plus za 2 minuty w 6:30. No to koniec tego mundialu, wracamy do naszej piłki nożnej, która już niedługo zaczyna znów nasi kopacze, przynajmniej nasi, a nie jacyś tam obcy.
1: Chodzi o poziom ligowy.
0: Na przykład.
1: No dobrze. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody.

0: Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wielki triumf Wielkiej Hiszpanii w finale mundialu wygrała z Argentyną. Argentyńczycy nie oddali nawet strzału, gol padł dopiero w 106 minucie.
2: Pedro Porro, Williams, and thundering to Spain by Ferran Torres!
1: Tak brzmiało to w TVP Sport. Hiszpanie powtórzyli sukces z 2010 roku, kiedy to triumfowali podczas mundialu w RPA. W wiadomościach Ukraina, co najmniej 6 osób zginęło, a 4 zostały ranne. Zaginęły po rosyjskim ataku na cywilny statek pod banderą Gwinei-Bissau w pobliżu Odessy na Morzu Czarnym. Trwa akcja poszukiwawcza. Jednostka należąca do tureckiej firmy została trafiona 3 pociskami. To spowodowało pożar i poważne uszkodzenia. Uratowano 8 członków załogi. Papież Leon XIV znów apeluje o pokój na świecie. Podczas urlopu w Castel Gandolfo wezwał, by nie zapominać o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Na spotkaniu z wiernymi przestrzegł także przed logiką sukcesu i wielkości. Wśród uczestników spotkania z papieżem były grupy Polaków. Leon XIV pozdrowił pielgrzymów z Akademii Liturgicznej w Rzeszowie.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Za 26 minut będzie godzina 7, tak rozpoczynamy poranek i tydzień cały.
2: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: A o czym myśli Tomek od samego rana? Tylko nie mów, że o piłce.
1: No ale o polityce też będzie trochę. Połączymy obie dziedziny.
2: Fantastycznie, to już za chwilę teraz. George Michael, Wham, Carless Whispers.

głosów w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Miał 18 lat, takie czasy były. Za 17 minut 7 poranny program Radia Plus, to rano wstaje, a teraz pora na...
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Nie wiem, co było większą nagrodą. Dostać medal od Gianniego Infantino czy puchar od Donalda Trumpa. W przypadku tego drugiego aż szkoda, że Iran nie wygrał mundialu. Dekoracja medalistów przebiłaby wszystkie Madonny i Bejbery, które występowały w przerwie meczu. Chociaż i z Hiszpanami prezydentowi USA ostatnio jest nie po drodze. Żeby tylko Trump czegoś nie wywinął w najbliższym czasie, bo Hiszpanie odeślą medale i puchar, tak jak naszemu prezydentowi. Kawalerowie odsyłają order, jak im się coś nie spodoba. Albo co gorsza, Trump odbierze medale, jak Madryt dalej nie będzie współpracował. No dobra, to raczej nie grozi. Od dzisiaj polityka znów idzie swoją drogą, futbol swoją, nie bądźmy infantinni. Gorączka mundialu za nami, teraz 4-letnia przerwa na nawodnienie.

0: Teraz żadne tam ła, ła, ła, ła.
1: Poważne rzeczy będą.
0: I poważne pieśni, o których opowie Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 20 lipca 1797 roku miało miejsce pierwsze publiczne wykonanie pieśni Legionów Polskich, utworu napisanego przez Józefa Wybickiego na cześć generała Jana Henryka Dąbrowskiego, dlatego nazwano go potem Mazurkiem Dąbrowskiego. 19 lat później w Gazecie Warszawskiej ukazał się tekst pieśni narodowej Za pomyślność króla, autorstwa Alojza Gofelińskiego, która stała się oficjalnym hymnem Królestwa Kongresowego. Dziś znamy tę pieśń pod tytułem Boże coś Polskę. Był rok 1218, gdy Czesław razem ze świętym Jackiem, już po studiach i święceniach kapłańskich, dotarli do Italii w towarzystwie biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża, który składał wówczas wizytę ad limina. W roku 1221 pierwsi polscy dominikanie otrzymali posłanie i habity z rąk samego założyciela w kościele świętej Sabiny na Awentynie. Byli ostatnimi, których osobiście obłóczył święty Dominik. Po powrocie do Polski Czesław i Jacek, zgodnie z wolą założyciela, by bracia szli głosić, studiować i zakładać klasztory, nie osiedli w Krakowie, ale tworzyli nowe placówki w kraju i za granicą. Czesław zaczął od Pragi, gdzie w roku 1225 zaprosił go miejscowy biskup. Potem był Płock, Gdańsk, Poznań, Elbląg, ale przede wszystkim Wrocław, gdzie przyszły błogosławiony otrzymał w opiekę kościół świętego Wojciecha i głosił Słowo Boże w kaplicy na Ostrowie Tumskim. Tam słuchał go książę Henryk Brodaty i jego żona Jadwiga. W roku 1231 został prowincjałem wszystkich polskich dominikanów, a tradycja głosi, że zmarł 15 lipca 1242 roku we Wrocławiu. Tam też dziś można modlić się przy jego relikwiach.

0: Za 2 minuty będzie godzina 7:00, to jeszcze może na naszym profilu facebookowym małe podsumowanie mundialu. Co wam się bardziej podobało, gra piłkarzy czy gra artystów? Bo wczoraj tyle gwiazd było na scenie przed, w trakcie, no po już nie, ale w przerwie meczu na przykład, tam było halftime show. Że wiesz, że mapety nawet wystąpiły?
1: Niemożliwe.
0: Tak, gra na perkusji ten taki. No, i żaba Kermit, Kermit się pojawił, żaba i świnka Piggy.
1: A był ten kucharz?
0: No nie, kucharz. Szwedzi odpadli wcześniej.
1: A przepraszam, za chwilę wiadomości na antenie Radio Plus i prognoza pogody.

0: Radio Plus.
1: Festiwal radości na ulicach Hiszpanii, która sięgnęła po najwyższe piłkarskie trofeum. Gwałtowne burze nad Polską. Strażacy odebrali ponad 1500 zgłoszeń. Czerwona flaga powiewa na blisko 100 strzeżonych plażach. To w zachodniopomorskiem. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Hiszpania po raz drugi w historii najlepszą drużyną świata. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego pokonała w New Jersey broniącą tytułu Argentynę 1-0. Najważniejszy mecz mundialu rozstrzygnął się w dogrywce, a zwycięskiego gola zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Niedługo potem świętowano m.in. na ulicach Madrytu. Hiszpania wchodzi do wieczności. To tytuł z pierwszej strony najważniejszego krajowego dziennika El País. Do świeżo upieczonych mistrzów świata na boisku często jeszcze nie docierało to, co osiągnęli.
2: Nie,
1: jeszcze to wszystko do mnie nie dociera. Muszę się oswoić z tą sytuacją. Mówił Unai Simon, bramkarz reprezentacji Hiszpanii, który przez całe mistrzostwa wpuścił tylko jednego gola. La Roja pozostała niepokonana w całym turnieju, a w 8 meczach odniosła 7 zwycięstw. W ten sposób Hiszpanie drugi raz zostali mistrzami globu. Powtórzyli sukces z 2010. Gwałtowne burze nad Polską, za nami niespokojne godziny i to niemal w całym kraju. Tylko wczoraj odnotowano ponad 1500 interwencji. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim. Do groźnego incydentu doszło w Małopolsce.
3: Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Targanicach. Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 5 osób dorosłych. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Teraz wschód kraju. Prawie 180 razy interweniowali strażacy po przejściu gwałtownej nawałnicy, która sparaliżowała Białą Podlaską.
4: Jednym ze zgłoszeń było zalanie podziemnych korytarzy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Przy ulicy Janowskiej woda opadowa zmyła elementy tymczasowej organizacji ruchu związanej z budową ronda.
1: Mówił Marek Waszczuk ze Straży Pożarnej. Teraz burzowe alerty dotyczą już tylko północno-zachodniej Polski. A my zostajemy w Małopolsce. Kolejarze zakończyli usuwanie wagonów towarowych w Wierchomli. Chodzi o te części składu, które pozostawały na torach po wykolejeniu pociągu. Wczoraj rozpoczęła się naprawa uszkodzonego torowiska. Dopiero po jej zakończeniu będzie możliwe wydobycie wagonów z nurtu Popradu. Podróżni na odcinku Wierchomla-Piwniczna nadal muszą korzystać z komunikacji zastępczej.
5: Droga już jest udrożniona, natomiast za pociągi, które tamtędy jeżdżą, czyli Polregio Intercity, nadal jest wprowadzana komunikacja zastępcza, czyli pasażerowie są przesadzeni do autobusu.
1: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Kolei Państwowych. Do wypadku, przypomnijmy, doszło w miniony piątek. Czerwona flaga na blisko 100 strzeżonych plażach w zachodniopomorskim to m.in. z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.
6: Prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczną kąpiel, ponieważ stwarzają dosyć duże zagrożenie, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich dniach. Zdecydowana ilość zgłoszeń były właśnie związane z tym, że morze zaczęło porywać plażowiczów, którzy w tym momencie byli w wodzie, co uniemożliwiało im samodzielne powrót do brzegu. Dlatego zawsze do wody nie należy wchodzić w momencie, kiedy jest wywieszona przez ratownika czerwona flaga.
1: Mówił Patryk Ruciński ze szczecińskiego WOPR-u. Przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowania na plaży. A my sprawdzimy, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Chiquita, chiquita! 13 minut po 7 poranny program Radia Plus, Staranostaje. Jesteśmy w bardzo dobrym nastroju.
1: Bardzo dobrym. Pogoda troszkę się popsuła, poniedziałek mamy, ale to nie szkodzi, bo synoptycy mówią, że znów wrócą upały, jeżeli ktoś lubi takie.
0: Mówili, że ten weekend będzie taki upały, że daj spokój.
1: Nie było najgorzej.
0: W ogóle nie było upałów.
1: Nie, no troszkę tam grzało coś lekko. Podobno mają te 40-stopniowe nawet wrócić na przełomie lipca i sierpnia, ale to jeszcze poczekamy, zobaczymy. Tymczasem naukowcy wyliczyli, że po przekroczeniu progu 30 stopni Celsjusza, każdy dodatkowy stopień temperatury sprawia, że pracujemy gorzej o około 3%. Produktywność spada.
0: Oczywiście,
1: z każdym
0: spada.
1: Procentem.
0: To wszystko spada człowiekowi.
1: Tak? No. Oby nie spadało wszystko, bo to dotyczy budownictwa, transportu, logistyki, przemysłu i rolnictwa. Jak w budownictwie coś spadnie, to się potłucze.
0: No tak, to też tak
1: w transporcie
0: być.
1: Też, no. I w ogóle zwracają uwagę naukowcy, że jest duża dysproporcja nawet w pracy jakiejś tam biurowej w pomieszczeniach między USA na przykład i Europą. W Europie tylko 19% budynków ma klimatyzację, w Stanach 90%.
0: Dlatego na południu jest ziga-ziga, jak się jest gorąco, to się nic nie robi, robi się przerwę i
1: ziga-ziga? No, pierwsze słyszę, a o fieście słyszałem. Znaczy sieście, chciałem powiedzieć.
0: Fiesta też.
1: Zwłaszcza po finale i znowu o tej piłce, no.
0: No dobra, za chwilę na naszej antenie Czesław Niemen, ale zachęcamy wszystkich do roboty w poniedziałek, no niech to. Czesław Niemen za chwilę, Seno Warszawia, a potem Sandra, Everlasting Love.

0: Proszę wsiadać, drzwi zamykać.
1: Zamknąłem.
0: Na tym Perunie.
1: Aha, no właśnie.
0: Czy słyszałeś o pociągu różowej zupy?
1: Nie.
0: On kursuje na trasie Mockawa-Wilno. Najpierw trzeba do tej Mockawy dojechać z Polski, a potem to już do ten różowy pociąg wsiąść. Pociąg różowej zupy wziął się od chłodnika litewskiego.
1: A, właśnie.
0: A, właśnie. No i w środku, w wagonach, róż, botwinki, a oprócz tego jeszcze elementy składników chłodnika, czyli jajka, buraki i ogórki, ale nie, że tam się walają, tylko różne zdobienia z symbolami tej potrawy.
1: Ale także to fizycznie, jest... fizycznie można zjeść tę zupę?
0: No właśnie nie dają zupy na miejscu, chyba trzeba wysiąść w tym Wilnie i wtedy pójść na
1: to
0: ten
1: chyba
0: chłodnik.
1: Tak, no.
0: Ale chodzi o to, żeby przy okazji popromować trochę i zaprosić do tego Wilna, bo w sumie nie jest tak daleko, żeby wsiąść pociąg i pojechać. Taki to pomysł. Fajny, bo ten pociąg rzeczywiście robi wrażenie, jest różowiutki, no taki trochę Barbie Train, ale ogólnie rzecz biorąc fajny pomysł i niedrogi, bo chyba 69 zł kosztuje bilet. Tak, i jeszcze do końca sierpnia można, że tak powiem, wybrać się z Warszawy, Krakowa, Szczecina, Suwałk.
1: Barbie Train. It's fantastic.
0: No ale my czekamy na te 40 stopni, żeby ten chłodnik zupełnie spokojnie sobie zjeść.
1: To prawda, ja tak planowałem, polowałem i w końcu nie zrobiłem. Nie wiem, czy botwinka to jeszcze do zdobycia.
0: Nie wiem też, trudno mi powiedzieć.
1: Ale no jak mają być te upały, to chłodniki też się przydadzą. Tak. Spłyniemy z zup nie tylko gorących.
0: Dokładnie. Tak. Kim Wilde już teraz, You Came, na antenie Radia Plus, 26,5 minuty po godzinie 7.

0: podobało najbardziej w czasie finału Mistrzostw Świata, czy jak grali, bo tam dużo było akcentów muzycznych.
1: Czy jak śpiewali?
0: Znaczy, chciałem powiedzieć, jak grali piłkarze, czy jak śpiewali właśnie artyści. Zdecydowanie jak grali, pisze Izabela, choć wolałabym, aby wygrała Argentyna, to gratuluję Hiszpanii. Muzykę to wolę słuchać, wiadomo gdzie.
1: Aha, czyli no. U nas. Dobrze, wszystko się zgadza, ale teraz wiadomości na antenie Radia Plus w skrócie i kilka słów o pogodzie.

0: Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Odpowie za znęcanie się nad niespełnorocznym synem. Są zarzuty i areszty dla 23-letniego mieszkańca powiatu sandomierskiego. W czwartek do szpitala zgłosiła się z synem 19-letnia matka. Przyszła, bo według niej chłopiec miał gorączkę. W trakcie badania lekarz stwierdził jednak obrażenia na ciele dziecka, które mogły wskazywać, że ktoś mógł się przyczynić do ich powstania. O sprawie powiadomił policję. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. Nieszczęśliwy wypadek lub samozapłon to prawdopodobne przyczyny pożaru w Drammen na południu Norwegii. Spłonęło tam 100 domów. Policja zabezpieczyła prawdopodobne miejsce wybuchu ognia. Teraz zbadają je specjaliści. Ten nie został jeszcze opanowany, ale nie zagraża już kolejnym budynkom. Na pogorzelisku utrzymuje się wysoka temperatura i miejscami mogą pojawiać się nowe ogniska. W akcji gaśniczej bierze udział kilka śmigłowców. Takiej przerwy w finale mundialu jeszcze nie było. Amerykanie przygotowali kilkunastominutowe show z największym gwiazdami. Wystąpili Madonna, której towarzyszyli Ronaldo i Ronaldinho, a po niej Justin Bieber, BTS i Shakira.

0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Już połowa poranka za nami, już w połowie się obudziłem.
2: No dobrze, to teraz czas na przebudzenie się w drugiej połowie. Dzień dobry, Kasia Kozimo.
1: Tomek Waloszczyk. Znaczy, że drugie oko otworzę.
2: No dobrze, no to machamy kolejną rączką. Hands up na antenie Radia Plus. No i przypominamy, pytanie przed śniadaniem, przed godziną 8 pojawi się na antenie Radia Plus.

0: tyle słońca w całym mieście. Anna Jantar na antenie Radia Plus.
1: No to rolety zasuwamy i kładziemy się na krótką drzemkę.
0: Co ty gadasz? Odsuwamy, poranek jest.
1: Teraz poranek, ale w ciągu dnia może ktoś chce się trochę przespać. No ale to wszystko przeszkadza. Słońce, ktoś tam kosi trawnik, dzieci krzyczą.
0: Nie można.
1: No właśnie to.
0: Pies szczeka.
1: Tak, meteoryt wpadnie.
0: Jak to wpadnie?
1: No właśnie, wyobraź sobie, że do sypialni w New Jersey, w stanie New Jersey, w miejscowości Hillsborough, wpadł meteoryt. To miało miejsce 2 lata temu. Mhm. Nawet rocznica była prawie, 16 lipca to było.
0: Proszę.
1: 2 lata temu. Trochę w tajemnicy to zachowano, ale teraz odtajniono dokumenty i okazuje się, że to, co wpadło, mhm, akurat właściciel tej sypialni nie panikował specjalnie, założył rękawiczki takie jednorazowe, wziął to do jakiejś torebki i zaniósł, znaczy zadzwonił do NASA od razu. No. A NASA stwierdziła, że to bardzo cenny meteoryt. I po tych 2 latach odtajniono badania nad tym kawałkiem, mhm, czegoś tam i okazuje się, że on miał w sobie i wodę, i związki organiczne, które mogą wyjaśnić, jak powstało życie na Ziemi, że to się wszystko połączyło już, jak tam z kosmosu do nas przyleciało.
0: Czyli to taka wiadomość z kosmosu przyleciała.
1: Trochę tak, tak, ale że komuś do sypialni wpadnie przez dach.
0: I że zachował zimną krwią.
1: A to też.
0: Ja to bym pomyślała, że może sąsiad się dobija albo coś.
1: No nie, no.
0: Rzuca w okno.
1: A właśnie.
0: Kamieniem.
1: No.
0: No, to taka historia. Dobrze, że zniszczeń nie było, a i może jakie odkrycia z tego powodu będą. Kto to wie. Za chwilę Chris Ria na antenie Radia Plus, Blue Cafe. Przypominamy o tym, że Mała Czarna stawia o poranku, a potem Phil Collins, You Can't Hurry Love. No to żeby się za bardzo nie śpieszyć, nie tylko w miłości, za 16 minut 8.

Radio Plus. Radio Plus.

0: Miłości nie należy poganiać, ale czasem miłość nas pogania, krzycząc kotku szybciej, już spieszymy się.
1: Albo byłaś z tej łazienki wreszcie.
0: No, a właśnie, to o poranku szczególnie znaczące słowa. Za 5 minut będzie godzina 8.
2: Pytanie przed śniadaniem.
1: Ale my teraz chyba będziemy bez pośpiechu.
0: Bez pośpiechu, refleks szachisty, tak się mówi czasami. Chociaż są też szachy błyskawiczne. Mówimy o tym, bo dzisiaj w kalendarzu 20 lipca, Międzynarodowy Dzień Szachów. A przy okazji pytamy, czy jak wyjeżdżacie na wakacje, to jakieś planszówki,
1: szachy, karty albo coś,
0: inne rozrywki,
1: wybieracie.
0: Bierki. Ciekawe, kto gra w bierki jeszcze?
1: Skrabelki zawsze muszą
0: no,
1: być.
0: Też,
1: bez
0: no,
1: skrabelków.
0: Czy zabieracie na wakacje ze sobą? Napiszcie do nas.
1: Koniecznie, czekamy. 691-141-141, numer SMS do Radia Plusa. Mamy dla was coś, co na wakacje też warto ze sobą zabrać, czyli ręcznik naszego radia. Wyjątkowo chłonny, piękny, z naszym logo.
0: Czekamy na SMS-y, a po godzinie 8 zadzwonimy i porozmawiamy sobie.

0: S'il vous plaît, zamiast że te. Za 8:58.
1: Tak, Francuzi to wygrali o trzecie miejsce i przegrali zresztą. Grali Karolina, ale najlepiej grali przedwczoraj Anglia, Francja. Ten mecz będzie Karolina wspominać z mistrzostw najbardziej. Przynajmniej z tej końcówki.
0: Usypnęło bramkami. O.
1: No tak, bo wczorajszy to nie był aż tak pasjonujący, chociaż to finał, to wiadomo, że zawsze emocje są większe.
0: Viva España! Ja co napisał?
1: Tylko piłkarze Hiszpanii dojechali na ten mecz. Występy i śpiewy to jakieś drgawki, jedyny plus, że kolorowe. Ja przepraszam. Nie wiem, bo wszyscy krytykowali, mnie się to bardzo podobały, te występy artystyczne.
0: No dobrze, za chwilę...
1: Dlatego, że krótkie.
0: No za chwilę na naszej antenie wystąpi Justyna Wieniek, solo! Proszę posłuchać najnowszych wiadomości Radia Plus i prognozy pogody.

0: Radio Plus.
1: Hiszpanie mistrzami świata jest też bohater wczorajszego spotkania i o tym za chwilę. Są zarzuty dla 46-letniego Ukraińca, który zaatakował uczestników łemkowskiej Watry. Kolejni terytorialsi z Lubelszczyzny złożyli przysięgę. Powiemy o tym na koniec. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Brudny finał w New Jersey dla Hiszpanii. Podopieczni Luisa de la Fuente byli zdecydowanie lepszą drużyną przez cały wczorajszy finał, ale nie potrafili strzelić gola. Trafienie na wagę złota zdobył dopiero w 106 minucie Ferran Torres. Jak na wynik reagowali kibice, o tym już teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Zwycięzcy jak zwykle mają znacznie łatwiej, dlatego świętowanie w niektórych częściach Hiszpanii dopiero dogasa. Znacznie gorzej wynik odebrali kibice w Buenos Aires, gdzie po meczu doszło nawet do starć z policją. Bardzo mnie to wkurzyło, sędzia nas oszukał. Łzy udzieliły się nawet trenerowi Argentyny, Lionelowi Scaloniemu, który na pomeczowej konferencji został zapytany o przyszłość w reprezentacji. O przyszłości dużo będzie teraz myślał Lionel Messi. Dla gwiazdora Argentyny był to najprawdopodobniej ostatni mecz na mundialu.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Łącznie 4 zarzuty usłyszał 46-letni obywatel Ukrainy, który ugodził nożem jednego z uczestników łemkowskiej Watry. Poszkodowany mężczyzna, radny powiatu gorlickiego, trafił do szpitala. Jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem podczas Święta Kultury Łemkowskiej. 46-letni Ukrainiec był pod wpływem alkoholu, miał 1,5 promila, mówi nam Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
3: Zachowywał się bardzo agresywnie wobec innych uczestników tej imprezy. Widząc całe to zdarzenie, interwencję podjęli pracownicy ochrony i w trakcie tej interwencji jeden z nich został kilkukrotnie ugodzony nożem. Obywatel Ukrainy usłyszał 4 zarzuty czynnej napaści na pracownika ochrony, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, gróźb karalnych, czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
1: Prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 46-latka. Ceny paliw nadal w górę. Eksperci z biura Reflex przewidują, że w tym tygodniu diesel może kosztować prawie 8 zł. Rynek reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak.
4: Bez zmiany sytuacji na rynku ropy naftowej kolejny tydzień przyniesie podwyżki. My prognozujemy, że ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć w okolice 7,80 zł, 7,90 zł za litr, a ceny benzyny mogą dojść do poziomu 7 zł, a 37,40 zł.
1: Tymczasem rząd nie przewiduje powrotu pakietu ceny paliwa niżej. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, mówi premier Donald Tusk.
5: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Program CPN kosztował Skarb Państwa niemal 5 miliardów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Złożyli przysięgi kolejni żołnierze z Lubelszczyzny, wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej. To 134 nowych ochotników zrekrutowanych w ramach projektu Wakacje z WOT-em. Wszyscy rozpoczną teraz służbę w lubelskiej brygadzie, mówi nam rzeczniczka jednostki kapitan Marta Gaborek.
6: Za każdym z nowych żołnierzy stoi inna historia i inna motywacja, ale od dziś łączy ich ten sam mundur i te same wartości. Dla nowych żołnierzy jest to symboliczne potwierdzenie gotowości do służby ojczyźnie oraz działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności.
1: Uroczysta przysięga odbyła się w Radzeniu Podlaskim, zakończył ją wojskowy piknik rodzinny dla mieszkańców. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: I czas na rozstrzygnięcie. Dzień dobry, czy my z żoną, czy z mężem rozmawiamy?
2: No właśnie, jak to jest? Czy z... No, halo?
3: Halo?
2: Dzień dobry. Czyli żona.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No dobrze, bo dostaliśmy SMS o treści Chińczyka, gram z żoną w Chińczyka. Ile frajdy ze zbijania? To mąż chyba pisał.
3: Tak, mąż.
1: No właśnie, bo pytaliśmy o te planszówki, różne rozrywki, jak jedziemy na wakacje, żeby zabrać, żeby wieczorami na przykład nam się nie nudziło. Ten Chińczyk to przecież to, ja pamiętam, się 30-40 lat temu grało. To cały czas popularne?
3: Popularne, tak. Mhm.
2: I nadal dużo rozrywki dostarcza ta gra.
3: Tak.
1: A macie jakieś inne gry, czy tylko ten Chińczyk?
3: Chińczyk, no i nieraz w kartę.
1: Mhm, dobra.
2: No i dobrze, jest rozrywka, w razie gdyby deszcz padał, jest co robić.
1: A kto wygrywa zwykle?
3: Ja.
1: To dlatego mąż ma tyle frajdy ze zbijania, bo czasem mu się coś tam uda. No, no i właśnie. Dobrze. A wakacje już były w tym roku?
3: Słucham?
1: Wakacje były?
3: Nie, zaraz będziemy jechać, niedługo.
1: Dobrze.
2: Nad morze, niech zgadnę.
3: No.
2: No,
3: na dworze, tak.
2: No,
1: no.
2: Dobrze.
1: Dobra, chyba w drodze gdzieś tam zostaliście. Nie zapomnijcie tego Chińczyka zabrać ze sobą.
2: I ręcznika od Radia Plus, który pakujemy i wysyłamy do was.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: Nie ma za co, pozdrawiamy, do usłyszenia. 15 minut po godzinie 8.
1: A my sprawdzaliśmy, czy ten ręcznik to Chińczyk?
2: Nie, absolutnie nie.
1: A dobrze.
2: Indyjska bawełna.
1: Wysyłamy w każdym razie.

0: Wiam, wiam, Lira Fole na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 8. Na chwilę zaglądamy do Zoo we Wrocławiu, tam żyje szympansica solo.
1: Kto? Tak solo, szympansica.
0: Szympansica. Taka trochę solo, ale ze współpracą w oczach, bo okazuje się, że ona jest taka sprytna, że przynosi sobie z wybiegu różne takie narzędzia, na przykład patyczki, które ogałaca z liści, a potem za pomocą tych patyczków wykręca świetlówki. A po co?
1: Kradnie żarówki?
0: Tak. Wymienia je potem na kiwi. Podobno bardzo lubi kiwi. I czasami jak opiekun chce się na coś wymienić i jej nie pasuje, to nie odda świetlówki, dopóki nie dostanie tego, co potrzebuje.
1: No pięknie.
0: Taka to historia prosto z Wrocławia. Zresztą mnóstwo zwierząt w zoo ma takie różne swoje... różne przypadłości, o których można by pewnie było opowiadać, ale ta szympansica ze świetlówkami po prostu to coś niesamowite.
1: Dobrze, że w dawnych czasach ona windami nie jeździła, bo by wszędzie było ciemno.
0: Bad Boys Blue już teraz, A World Without You na antenie Radia Plus, czyli w podtytule Michelle. A za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody.

0: Długo myślałem, co tu powiedzieć w tym miejscu, a
1: no
0: mamy
1: i co, i co,
0: tu napisane,
1: nie wymyśliłeś nic?
0: Napisane, że mamy teraz mieć wejście. No. Po czym jak Kasia już zapowiedziała wiadomości prognozę pogody, więc wytrąciła z ręki.
1: Dobrze, to masz trochę czasu, żeby pomyśleć, co powiedzieć później, bo teraz
0: nie,
1: rzeczywiście...
0: wiem, już wymyśliłem.
1: Tak? Świetnie.
0: No, dzień dobry.
1: Dobry teraz?
0: Dlaczego nie?
1: No dobrze, oczywiście.
0: Może ktoś nas włączył dopiero.
1: Budzimy się na początku tygodnia, więc musi być dobry. 29 minut po 8, czas na wiadomości.

0: Radio Plus.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W wiadomościach Paryż i tragiczny wypadek koło opery. Zginęła tam kobieta potrącona przez samochód zarejestrowany w Polsce. Auto pędziło z prędkością 100 km na godzinę. Zatrzymano dwie osoby, jedna uciekła. W pojeździe policjanci znaleźli też środki odurzające. 60-latka została potrącona, gdy była na przejściu dla pieszych. Tożsamość kierowcy oraz pasażerów auta nie jest na razie znana. Atak ukraińskich dronów na Moskwę to ponad 400 bezzałogowców, które skierowano w nocy na cały obwód. Według strony rosyjskiej większość została zestrzelona. Znów płonie rosyjski Amazon, magazyn największego sklepu internetowego Wildberries. W obwodzie lwowskim w Podolsku drony prawdopodobnie zaatakowały skład ropy naftowej. W Domodjedowie pod Moskwą płonie park logistyczny Jużny Jewrata, jeden z największych kompleksów magazynowych w Rosji. Hiszpania z mistrzostwem w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0. Po meczu ogłoszono też nagrody indywidualne. Złotą piłkę dla najlepszego piłkarza turnieju otrzymał Rodri. Najlepszym bramkarzem wybrano jego kolegę z reprezentacji Hiszpanii, Unaia Simona. Królem strzelców z 10 golami został Kylian Mbappé, a najlepszym piłkarzem młodego pokolenia Pau Cubarsi. Nagrodę Fair Play przyznano reprezentacji Holandii.

0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Nowy tydzień przed nami, 26 minut pozostało do 9.
2: Witamy i zapraszamy jak najbardziej.
1: Powoli, powoli, spokojnie.
2: Jakby się chciał tak wybić, wyskoczyć.
1: A tu ktoś spowalnia. Dobrze, to ja nie chcę być ten hamulcowy. Mów szybko jak chcesz. Gazebo, I Like Chopin przed nami.
2: Kasia
1: i Tomek.
2: Zapraszamy.

0: Za 18 minut będzie godzina 9, Kasiu, jeszcze 6 lat wytrzymajmy w zdrowiu jako takim.
1: Bo staramy się, no. Człowiek się stara, no.
0: I starzeje, stara się i starzeje.
1: No, dobrze. Stara to będę.
0: 6 lat wytrzymajmy, bo właśnie czytam, gdzie najwięcej chętnych, jaki tłum jest na studia i okazuje się, że na Uniwersytecie Warszawskim na przykład największa konkurencja na kierunku lekarskim, 32 osoby na miejsce.
1: No proszę.
0: Jak usłyszeli ludzie, ile tam lekarzy, niektórzy oczywiście,
1: zarabiają. Bo
0: nie wszyscy zarabiają, to od razu jaka konkurencja się zrobiła.
1: To prawda.
0: No, a człowiek idzie do przychodni, czeka, aż lekarz przyjdzie z dyżuru szpitalnego i tam czeka w tej kolejce i z numerkiem, nie może się doczekać. Więc niech idą na ten kierunek. Niech się uczą. I podobnie jest na Jagiellońskim, tam jest pielęgniarstwo na przykład.
1: Oblegamy.
0: 2228 osób na 200 miejsc tylko.
1: No dobrze, abyśmy mieli wykształconych lekarzy, aby ich nie brakowało, aby te kolejki do specjalistów były coraz krótsze, abyśmy w zdrowi byli i po lekarzach też nie chodzili specjalnie.
0: Ale wracając na ten warszawski uniwersytet, największy w Polsce, no, co robi na trzecim miejscu, uwaga, jeśli chodzi o konkurencję, japonistyka. 19 osób na miejsce. Przecież nauczyć się tych krzaczków, tego japońskiego.
1: A co po tych krzaczkach można robić? Potem?
0: No, chyba się dogadywać z jakimś biznesem japońskim. Tak myślę, nie wiem. Można być pilotem wycieczek w Japonii, dla Polaków tam opowiadać różne rzeczy.
1: Perspektywa.
0: No zastanawiam się, co jeszcze, ale to trzeba, najtrudniejsze, tymi pałeczkami się musisz nauczyć jeść.
1: Nie, to chyba najłatwiejsze z tym wszystkim, pałeczką ziarnko ryżu nałożyć. Gumba jeden z benza.
0: Tak, wreszcie klei na szczęście.
1: Na szczęście tak. A potem bajm i myśli i słowa na antenie Radia Plus. Za 16 minut 9.

0: Oj, tak, budować nowy dzień będziemy, bo poniedziałek 20 dzień lipca w kalendarzu, a przed nami cały dzionek.
1: I mamy nadzieję, że te wichry i burze nie sprawiły, że mieliśmy myśli i słowa nieuczesane.
0: Jak uleca. No dobrze, za chwilę Elton John na antenie radia Blue Sign Still Standing. Właśnie widziałam zdjęcia Eltona z wakacji. Mm-hmm. No trochę już starszy pan, ale dalej potrafi się cieszyć.
1: Ale gdzieś na jakiejś ciepłej wyspie siedzi?
0: Tak, na jachcie, proszę pana. O. Zdziwiony trochę, że go tam posadzili, ale do przodu leci.
1: Takiego to stać. Za 5 minut 9, a my też, każdy z nas ma fajne wakacje, jeżeli nie może daleko pojechać, nie może jachtem sobie się bawić na jachcie, to przynajmniej na spacer nad wodę gdzieś blisko.
0: No i posłuchać ulubionych przebojów w Radiu Plus. Już teraz Elton John, my wracamy jutro po 6.

0: Radio Plus.
1: Zalane posesje, zerwane dachy i groźny wypadek w Małopolsce, są ranni. Przez Polskę przeszły groźne nawałnice. Odezwą się jutro. Systemy alarmowe usłyszymy w całym kraju. To w ramach ćwiczeń. Każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy Bobrowej. Powstaje specjalna aplikacja. Minęła 9:00. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Straty są duże, dużo także sprzątania przez Polskę. W ciągu ostatnich godzin przeszły nawałnice z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Tylko do wieczora strażacy wyjeżdżali blisko 1600 razy. Najgorzej było w Małopolsce, ponad 600 strażackich interwencji. W Targanicach koło Andrychowa na bryczkę, którą podróżowało kilkanaście osób, runęło drzewo. 6 osób zostało rannych. W Świętokrzyskiem wiatr zrywał dachy budynków. Potężna wichura przeszła m.in. nad powiatem staszowskim.
2: W miejscowościach Trzcianka i w miejscowości Osala w powiecie staszowskim strażacy interweniowali między innymi przy 11 uszkodzonych dachach na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych. Najważniejsza informacja to brak osób poszkodowanych.
1: Mówi Marcin Bajur, rzecznik strażaków z Kielc, którzy do późnych godzin nocnych zabezpieczali dachy na uszkodzonych budynkach. I jeszcze raport ze Śląska o sytuacji mówi rzeczniczka tamtejszych strażaków Aneta Gołębiowska.
3: Najpoważniejsza sytuacja była w powiecie bielskim i Bielsku-Białej, gdzie strażacy prowadzili ponad 180 interwencji.
1: W mieście drzewa spadły na samochody, uszkodziły też dach budynku w Kozach. W wiadomościach ważna informacja dla kierowców. Po poważnym wypadku zablokowana krajowa dziewiątka w Skaryszewie na Mazowszu. Zderzyły się tam 4 pojazdy, 2 osobówki i 2 ciężarówki. 2 osoby trafiły do szpitala. Na miejscu pracują policjanci, wyznaczono objazdy. Teraz Hiszpania i ewakuacja ponad 30 miejscowości. To w związku z szalejącymi pożarami lasów i łąk. Najwięcej mieszkańców musiało opuścić swoje domy w regionach centralnych. Walkę z ogniem utrudniają duże wysuszenie terenu, silny wiatr i wysokie temperatury. Jutro usłyszymy je w całym kraju. Systemy alarmowe, a to w ramach ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 2026. O szczegółach opowie Tomasz Widak.
4: Ćwiczenia odbędą się między 7 a 19. W tym czasie na terenie całego kraju uruchomione zostaną syreny alarmowe. Najpierw wyemitowany zostanie modulowany sygnał oznaczający ogłoszenie alarmu, a następnie ciągły 3-minutowy dźwięk oznaczający jego odwołanie. Dodam tylko, że ćwiczenia przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
1: Pamiętajmy, wszystkie nadawane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chcą sprawdzić, jak duży wpływ na retencję mają bobry. Wody Polskie wspólnie z naukowcami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przygotowują aplikację, dzięki której każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej. W ten sposób powstanie pierwsza ogólnopolska baza działalności tych zwierząt.
5: Opracowujemy aplikację, dzięki której każdy mieszkaniec kraju, który zauważy gdzieś bobra, będzie mógł go zgłosić. Dzięki temu zrobimy sobie taką mapę siedlisk bobrowych w całym kraju.
1: Mówi rzecznik prasowy Wód Polskich Filip Szatanik i wyjaśnia, jaki jest cel takiej mapy.
5: Dzięki temu będziemy mogli stwierdzić, czy rzeczywiście te bobry, jak twierdzą organizacje środowiskowe, ekologiczne, mają duży udział w retencji, czyli w gromadzeniu wody. Ile tych bobrów w końcu w Polsce mamy?
1: Aplikacja zostanie uruchomiona w ciągu najbliższych tygodni. Zebrane dane posłużą do badań prowadzonych przez naukowców.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Brother Louis, Model Talking na początek tej godziny.

Rivers of Babylon i Bonnie M w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 19 minut po 9 teraz na zegarze. No, lato mamy takie, jakie mamy, ale w czasie deszczu też nie można się nudzić, nawet jeśli mamy wakacje. I o tym trochę dzisiaj będziemy rozmawiać. 691 141 141, numer SMS-owy dla Was w każdej sprawie.

Bal Wszystkich Świętych i Budka Suflera w Radiu Plus Lato z nutą nostalgia. Bal to może być plan na urlop, jeśli pogoda pogrzeżuje nam plany. Lato bywa kapryśne, wczoraj w wielu miejscach upalnie, dziś bardziej jesiennie niż letnio. Dlatego pytam o te wasze plany B na urlop i czy udało wam się właśnie dzięki temu, albo właściwie przez to, że pogoda nie dopisała i nie można było na przykład wyruszyć w góry lub spacerować brzegiem morza lub opalać się nad jeziorem, pływać. Właśnie, czy dzięki temu, że pogoda pokrzyżowała wam takie plany, udało wam się odkryć coś ciekawego? 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Sarah Brightman, Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. Teraz.

Lovins w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Piosenka idealna do tego, aby w poniedziałek troszeczkę się nakręcić na cały tydzień. 15 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi, bo jesteś ty i Krzysztof Krawczyk. Radio Plus. Let's go, girls.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Ciało 33-latka wyłowione z jeziora. Tragiczny finał poszukiwań na Mazurach. Pożar w bloku w Nowej Hucie. Dwie osoby zostały ranne. Jak go zapamiętamy, Mundial 2026 przeszedł do historii. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny finał poszukiwań na Mazurach. Wieczorem ratownicy wydobyli ciało 33-latka z jeziora Kisajno. Zaniepokojona załoga jachtu zacumowanego w Pięknej Górze zgłosiła zaginięcie, ponieważ z mężczyzną od dłuższego czasu nie było żadnego kontaktu.
2: Do działań niezwłocznie skierowano specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego. Ratownicy po dojeździe zlokalizowali ciało człowieka. Następnie do działań wprowadzono nurka, który wydobył na powierzchnię ciało 33-letniego poszukiwanego mężczyzny.
1: Mówi Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Według ratowników MOPR do tragedii nie doszłoby, gdyby nie alkohol. Groźny pożar w krakowskiej Nowej Hucie. Ogień pojawił się rano w jednym z mieszkań czteropiętrowego bloku na osiedlu teatralnym. Dwie osoby trafiły do szpitala, mówi Maciej Podymkiewicz ze Straży Pożarnej w Krakowie.
3: Na miejsce skierowano 6 samochodów, 22 strażaków. Pożarem objęte było mieszkanie na parterze. Z mieszkania ewakuowano dwie osoby, przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Została im udzielona pomoc, zostali zabrani do szpitala.
1: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Zajmowali się bezprawnym wymuszaniem spłaty wierzytelności. CBŚP rozbiło gang zajmujący się nielegalną windykacją długów. Nawiązywali kontakt z dłużnikami, nękali, a nawet grozili pobiciem i malowali elewację budynków i uszkadzali samochody. Zatrzymano 4 mężczyzn, usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Częstochowie. Jest w Polsce, by dziękować za wsparcie. Opiekunka domu pokoju w Betlejem jeździ po polskich parafiach. Tym razem Elżbietanka, siostra Szczepana Chrechorowicz, odwiedziła Lublin. W kościele pod wezwaniem świętego Jana Pawła II opowiadała o pomocy chrześcijańskim dzieciom Palestyny.
4: Są to albo sieroty, albo też dzieci z trudnych, rozbitych rodzin. Są to i dziewczynki, i chłopcy, dlatego że my nie rozdzielamy rodzin. To jest ich dom. Tam mieszkają, kształcą się w szkołach na zewnątrz. No i jako dom to też chcemy je jak najlepiej przygotować do życia, czyli żeby miały jakiś fach.
1: A działania sierocińca cały czas można wspierać. Informacje o domu pokoju w Betlejem są dostępne na Facebooku i na stronie homebetlejem.pl.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wysoki poziom sportowy, amerykańskie show i nowinki, takie jak przerwy na nawodnienie czy niemal półgodzinna przerwa po pierwszej połowie finałowego meczu. Z czego zapamiętamy Mundial 2026? Mistrzostwa Świata organizowane przez USA, Meksyk i Kanadę przeszły już do historii. Hiszpanie mogą cieszyć się ze swojego drugiego triumfu na tym turnieju. A z czego cieszą się kibice?
5: Był to wystrzałowy Mundial. Jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy w historii.
1: Mówi dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara. Dodaje, że najlepiej z tych mistrzostw zapamięta drużynę, która odpadła w ćwierćfinale, czyli Norwegię.
5: Cały świat ich pokochał. Jak ja przeglądałem sobie amerykańskie social media, to tam Erling Haaland stał się wielką gwiazdą. Tam oni zakochali się w Haalandzie. Na pewno Norwegowie wkradli się do ludzkich serc, amerykańskich serc szczególnie.
1: Kolejne mistrzostwa świata za 4 lata. Zorganizują je wspólnie Hiszpania, Portugalia i Maroko. Z okazji stulecia mistrzostw pojedyncze mecze odbędą się również w Ameryce Południowej.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: Prawie 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Dancing Queen i Abba na początek.

Rod Stewart, Some Guys Have All The Luck w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 18 minut po 10 teraz na zegarze. Niektórzy mają takie szczęście, że ich wymarzony urlop przebiega zgodnie z planem, tak jak sobie właśnie wymarzyli. No ale bywa też, że na przykład pogoda pokrzyżuje nam plany i wtedy warto mieć plan B. Bo z pogodą bywa różnie. To nie tylko chodzi o to, że nie ma złej pogody na to, żeby na przykład spacerować, biegać, ale czasami na przykład przez pogodę niektóre szlaki górskie mogą być zamknięte. Albo przez wichury uszkodzone zostały drzewa w ogrodzie botanicznym i nie możemy do niego wejść. Więc wtedy właśnie warto mieć plan B. I czy wam się przydarzyło, że przez to, że coś było dla was niedostępne, co sobie zaplanowaliście, dzięki temu zwiedziliście jakieś miejsce, udało wam się je odkryć. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla was. A do oddania mam dzisiaj ręcznik plażowy Radia Plus.

Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 29 minut pozostało do 11. A gdy lato upalne lub deszczowe, można schronić się w muzeum. A gdyby to muzeum jeszcze tak nas szalenie zaciekawiło, to może nawet zainspirować do tego, żeby stworzyć coś własnego. I tak właśnie było w przypadku Andersona Taylora z Cambridge w Illinois. Amerykanin, który w wieku niespełna 10 lat otworzył swoje Muzeum Historii Naturalnej, a zrobił to po wizycie w Staffin Dinosaur Museum na szkockiej wyspie Skye. To takie niewielkie, prywatne, urocze muzeum dla fanów Parku Jurajskiego. I to muzeum tak urzekło chłopca, że zorganizował wystawę u siebie po powrocie do Stanów Zjednoczonych. Pomogli mieszkańcy, którzy przynosili minerały i inne eksponaty, a ten sukces Andersona został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, gdyż chłopiec widnieje tam jako jeden z najmłodszych założycieli muzeów właśnie. I w przyszłości chłopiec planuje także te zbiory muzealne poszerzyć o własne odkrycia, ponieważ ma zamiar studiować paleontologię i tym paleontologiem zostać i chce tę miłość do dinozaurów po prostu swoją jakby poszerzyć. No i tak, muzeum to też może być dla nas taki plan B, jeżeli planujemy spędzać czas na urlopie w naturze, ale pogoda niekoniecznie na to nam pozwala. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a pytam dziś o to, czy udało Wam się kiedyś odkryć coś właśnie dlatego na urlopie, że pogoda pokrzyżowała Wasze plany. Sissy Catch, Stranger by Night, teraz w Radiu Plus.

0: Dzień dobry, tu kabaret Ani Mrumru.
1: Ale więcej nie możemy nic powiedzieć.
2: Chyba ty, ja zawsze mogę więcej powiedzieć. Radio Plus, lato z nutą.

Pobiało wakacjami Las Ketchup i Aserehe w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Czy ktoś wykonywał ten charakterystyczny układ taneczny? No dobre, żeby się obudzić. Na zegarze teraz 3 minuty do 11:00. Za chwilę wiadomości.

0: Radio Plus.
1: Znęcał się nad kilkumiesięcznym synem. Zarzuty dla 23-latka z Sandomierza. Utrudnienia w warszawskim metrze. Wózek stoczył się z peronu. Żołnierze rozpoczynają dziś ćwiczenia w terenie. Jest apel o nierobienie zdjęć. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Znęcał się nad 9-miesięcznym synem. Są zarzuty i tymczasowy areszt dla 23-latka z powiatu sandomierskiego w Świętokrzyskiem. Ślady pobicia odkrył lekarz badający dziecko i natychmiast wezwał policję.
2: Otrzymaliśmy informację ze szpitala w Sandomierzu, że na oddział dziecięcy przyjęto tam 9-miesięcznego chłopca. Obecność dziecka była związana z gorączką i wymiotami, natomiast podczas badań lekarz stwierdził, że na ciele dziecka znajdują się ślady i zasinienia, które mogą wskazać na to, że do ich powstania ktoś się przyczynił. Lekarz powiadomił służby.
1: Mówi Kamil Tokarski, rzecznik świętokrzyskiej policji. Sprawą zajęła się prokuratura.
3: Został zebrany materiał dowodowy, który pozwolił wydać postanowienie o przedstawieniu zatrzymanemu mężczyźnie zarzutu fizycznego i psychicznego znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem oraz nad jego matką. Podejrzany został tymczasowo aresztowany. Czyn, który został zarzucony podejrzanemu, zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Mówi Daniel Prokopowicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach. Matka dziecka na razie nie usłyszała w tej sprawie żadnych zarzutów. Wózek stoczył się z peronu metra. 3 stacje wyłączone z ruchu. Teraz o niebezpiecznym incydencie w stolicy. Jak powiedziała nam Anna Bartoń z warszawskiego metra, doszło do niego na stacji Wawrzyszew.
4: Jest to wynikiem stoczenia się niezaopiekowanego pustego wózka dziecięcego w torowisku na stacji Wawrzyszew. Strażacy wyciągają go spod pociągu.
1: Przez to pociągi nie kursują na 3 ostatnich stacjach pierwszej linii metra. Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny. ZTM uruchomiło komunikację zastępczą między stacjami Słodowiec i Młociny. Żołnierze wyruszają dziś w teren. Do końca lipca będą się szkolić w lasach na Opolszczyźnie. Jest apel o niefotografowanie ich ćwiczeń ani tras przejazdu. O szczegółach Dorota Senie.
5: Żołnierzy będzie można spotkać w rejonie Opola, Turawy i Zawadzkiego. Będą poruszać się pieszo, indywidualnie lub w grupach. Na leśnych drogach będzie można też zobaczyć wojskowe pojazdy terenowe. Wojsko uspokaja to ćwiczenia szkoleniowe i apeluje o niefotografowanie żołnierzy i niepublikowanie takich zdjęć w internecie. Dodatkowo we wtorek w całym kraju, także w województwie opolskim, będą uruchamiane systemy alarmowe. Sygnały również będą miały charakter ćwiczebny i nie oznaczają zagrożenia.
1: O czym informowała Dorota Senie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trwa sezon grzybowy. Sanepid przypomina o podstawowych zasadach, jakie obowiązują podczas grzybobrania.
6: Wyruszając na poszukiwanie grzybów, należy pamiętać o takich kilku najważniejszych zasadach. Aby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości, jeżeli ktoś właśnie nie ma pewności co do danego okazu, powinien zostawić go tam, gdzie rośnie.
1: Mówi Ewa Bieniek z podkarpackiego Sanepidu i dodaje.
6: Nie zbieramy również grzybów bardzo młodych, bardzo łatwo tutaj o pomyłkę.
1: A jeżeli wrócimy już z grzybobrania i nie mamy stuprocentowej pewności, grzyby możemy przenieść do siedziby Sanepidu, gdzie obejrzą je eksperci.
0: Lato z nutą nostalgii.
7: 3 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Heaven i Bryan Adams na początek tej godziny.

The One and Only Chesney Hawkes w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 17 minut po 11, a ja pytam o wasze wakacyjne plany, które pokrzyżowała pogoda i czy dzięki temu udało wam się coś ciekawego odkryć. Gosia napisała w tej sprawie: w ubiegłym roku spędzaliśmy urlop z dziećmi w Gdańsku. Ze względu na dzieci plany były głównie plażowe, ale lipiec nad Bałtykiem niekoniecznie sprzyjał plażowaniu. Szczególnie jeden dzień był zimny i deszczowy, więc poszliśmy do Muzeum Solidarności. Byliśmy pełni obaw, bo dzieci małe, 5 i 6 lat, ale okazało się, że bardzo ich historia zainteresowała. Oczywiście na swój sposób. Spędziliśmy tam ponad 3 godziny, a po powrocie do domu starszy syn z przejęciem opowiadał dziadkowi o tym, czego się dowiedział, i słuchał opowieści dziadka o tamtych czasach, napisała Gosia. Jest to bardzo ciekawe muzeum i myślę, że też to Muzeum Solidarności jest takim miejscem, w którym na swój sposób właśnie każdego można zainteresować, nawet tych najmłodszych. Pamiętam, że na ścianie, gdzie jest napis Solidarności, przykłada się takie karteczki, wypełnia się, coś pisze się na temat tej wizyty w muzeum i to, co mi zostało, utkwiło w pamięci, to dziecięce pismo i z informacją taką: strach pomyśleć, jak kiedyś było. Więc warto o tym też pamiętać, to już nie do dzieci, ale też do dorosłych, żeby takie rzeczy do nas nie wracały, a to, co się dzieje na świecie, to jednak. No dobrze, bo smutno się zrobiło, a miało być wesoło o tym, co odkryliście na wakacjach. 691-141-141, SMS-owy numer dla was, jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od was, a przypominam, że do oddania mam ręcznik plażowy od Radia Plus. Co udało wam się odkryć na urlopie dzięki temu, że pogoda pokrzyżowała pierwotne plany?

czas nas oczy pogody. Grażyna Łobaszewska w Radiu Plus Lato z nutą nostalgia. Jeśli pogoda niestety nam nie dopisuje, bo jest albo za ładnie, albo za brzydko, to co wtedy? O to dzisiaj pytałam. Czy udało wam się odkryć coś dlatego, że pogoda pokrzyżowała wam plany urlopowe? I wiadomość od Mariusza. W tamtym roku odpoczywaliśmy w Kotlinie Kłodzkiej. Słuchaliśmy waszego programu ze Stwierdzy Srebrna Góra, a że było bardzo gorąco i byliśmy już zmęczeni upałem, to postanowiliśmy zejść pod ziemię. Dlatego odwiedziliśmy najpierw Twierdzę Kłodzko, a później pojechaliśmy właśnie do Srebrnej Góry. Dzieciaki były tak zachwycone, że wróciliśmy na Dolny Śląsk jesienią i musieliśmy odwiedzić też Times Gate w Jeleniej Górze, a w tym roku też planujemy wyruszyć na podobny szlak, napisał Mariusz ze Sławy. I do Mariusza powędruje ręcznik plażowy od Radia Plus, a nawet po wyjściu z kopalni albo z podziemi twierdzy jakiejkolwiek taki ręcznik też się przydaje, bo to różnie przecież bywa w wakacje. A jeśli chodzi też o ten szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska, bo tutaj właśnie został przytłoczony ten szlak, to my w tym roku będziemy także obecni na Dolnym Śląsku i już w najbliższą sobotę razem z Kasią Kuzimor będziemy prowadziły program z Zamku Książ. A od poniedziałku będzie do zdobycia na przykład weekend na Zamku Książ, więc warto z nami zostać. Private Dancer i Tina Turner teraz w Radio Plus.

La Bamba i Los Lobos w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 17 minut do 12. Szukając dobrych wiadomości, napisała Paulina, papierówki zaczynają nadawać się do konsumpcji. Kulinarne wieści to zawsze dobre info, a przynajmniej smaczne. A po deszczu mamy kałuże, gdzie sobie można wskoczyć, powiększając uśmiech na twarzy, chociaż u nas słoneczko świeci. Papierówki też na pogodę się również polecają. Taki kompot, zimny kompot z papierówek, to też jest smak lata. Nawet jeśli czasem za oknami niekoniecznie jest taka pogoda, jaką byśmy chcieli mieć, to te papierówki jakoś z latem mocno się kojarzą. Do 12 w Radiu Plus jeszcze m.in. Lombard i Przeżyj to sam.

0: Radio Plus.
1: Strażacy usuwają skutki wichur. Dziś kolejne ostrzeżenia IMGW. Pijana doprowadziła do dramatycznego wypadku w Lubuskiem. Poprawia się stan rannych. Fałszywe sztabki złota i podrobione paragony. Nowa metoda oszustów. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po weekendowych nawałnicach dziś kolejne ostrzeżenia IMGW. Burze mogą nawiedzić północną część kraju, trzeba będzie uważać na silny wiatr, a lokalnie też na grad. Alerty zaczęły obowiązywać o 12 i utrzymają się do godzin wieczornych. A w ostatnich godzinach strażacy mieli mnóstwo pracy, łącznie interweniowali ponad 1500 razy. Ucierpiały Śląsk, Lubelszczyzna i Świętokrzyskie, ale najtrudniejsza sytuacja była na południu Małopolski.
2: W miejscowości Otwinów drzewo szkodziło budynek gospodarczy w Tarnowie. Zaparkowane samochody w miejscowości Radów strażacy zabezpieczali uszkodzony dach na budynku mieszkalnym.
1: Relacjonuje Dominik Ryba ze Straży Pożarnej w Tarnowie. Niespokojnie było też w centrum, m.in. w Łódzkiem, mówi Jędrzej Pawlak z tamtejszej Straży Pożarnej.
3: Strażacy usuwali połamane gałęzie i konary drzew. Wypompowywanie wody również było częścią zadań strażaków. Jeżeli chodzi o straty materialne, największe miały miejsce w Łodzi. Spadające drzewa uszkodziły 4 samochody osobowe.
1: Najbliższe dni mają być już spokojniejsze, ale za to chłodniejsze, poniżej 20 stopni. Poprawia się stan rannych po groźnym wypadku w Lubuskiem. Wieczorem pod Babim Mostem pijana kierująca w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas i uderzyła w prawidłowo jadący samochód. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd dachował. Ranne zostały 3 osoby, mówi Anna Baran z zielonogórskiej policji.
4: Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta miała w organizmie 0,7 promila alkoholu. Za spowodowanie kolizji została ona ukarana mandatem karnym w wysokości 5000 zł. Dodatkowo wobec tej kobiety prowadzone jest postępowanie w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości.
1: Poszkodowani trafili do szpitali w Wolsztynie i Świebodzinie. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Fałszywe sztabki i podrobione paragony. Mennica Polska ostrzega przed nową metodą oszustwa. Chodzi o fałszywe sztabki złota. Często towarzyszą im podrobione dokumenty zakupu, które mają uwiarygodnić transakcje. Przestępcy coraz częściej posługują się fałszywymi dokumentami imitującymi paragony z salonów Mennicy Polskiej. Spółka zaapelowała do inwestorów o zachowanie szczególnej ostrożności.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 1 grosz za 1 kilometr jazdy. Rozpoczął się ogólnopolski tydzień Świętego Krzysztofa. Stowarzyszenie Miwa Polska chce zmobilizować kierowców do bezpiecznej jazdy, a każda przekazana w ramach akcji złotówka zostanie przeznaczona na zakup środków transportu dla misjonarzy.
5: W ramach akcji 1 grosz za 1 kilometr tylko w zeszłym roku udało się zrealizować 130 projektów w 34 krajach świata i zakupić ponad 1100 pojazdów dla misjonarzy. Pomoc otrzymała m.in. pasterzanka, misjonarka, siostra Renata Grzegorczyk z Republiki Środkowoafrykańskiej.
6: Ambulans do jednej z przychodni, ponieważ jest problem z dostarczeniem chorych do szpitala. Motor do depoty jest hurtownia leków, po to, żeby pracownicy mogli na czas przyjechać do pracy, żeby mogli dostarczyć leki. Także 20 wózków inwalidzkich, tak zwane tricykle, czyli trzykołowe dla osób niepełnosprawnych. Czyli to wszystko służy temu, żeby pomagać ludziom i żebyśmy my mogli im jak najlepiej służyć.
5: Szczegóły na stronie Miwa Polska.
1: O czym informowała Aneta Paszko.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Marek Sierocki, Janek Pasterski, dzień dobry. Cóż to były za emocje, cóż to był za wieczór?
2: No, wspaniały finał. Hiszpania wygrała 1-0 po dogrywce z Argentyną i są drugi raz mistrzami świata. Z tej okazji Viva España, Imca Marina na dobry początek. Radio.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Wracamy do sobotniego koncertu w Operze Leśnej w Sopocie. Radio Plus było patronem medialnym tego wydarzenia i rzeczywiście było to wielkie wydarzenie. W piątek w naszej audycji gościł Albano.
2: Gościł Albano, przesympatyczny człowiek, fantastyczny artysta. Uważam, że to była naprawdę świetna godzina, podczas której no, byliśmy w stanie dowiedzieć się wielu takich rzeczy nieoczywistych.
1: Nie tylko to, co mówił na antenie, ale też poza anteną, kiedy nam opowiadał różne ciekawe historie, między innymi o tym, jak Michael Jackson splagiatował jeden z jego utworów. Opowiadał o tym procesie, jak to się miało zakończyć wspólnym występem. Niestety nie doszedł

0: był ten występ, bo Michael Jackson zmarł. Ale wracając do koncertu, fenomenalny zespół muzyków, który towarzyszył Albanu na scenie. Wszystko się zgadzało, świetnie grali. Publika fantastycznie wręcz przyjęła Albano. Nie chciała go wypuścić ze sceny. No, bisował blisko 20 minut.
1: Ja się wcale nie dziwię, bo jak już taka gwiazda się pojawia i ma się na wyciągnięcie ręki i ucha, to się chce jak najdłużej korzystać.
0: A wśród ponad 4000 widzów, którzy byli w Operze Leśnej w Sopocie, byli nasi słuchacze. Pozdrawiamy ich bardzo serdecznie. Pokazali się. Poprosiłem, żeby te osoby, które wygrały zaproszenia, podniosły ręce do góry i tak było.
1: I się pokazali i pisali również do mnie osobiście wiadomości mailowe, że dziękują za te bilety. Jest para słuchaczy, która bardzo się cieszyła, za tydzień lecą w ogóle do Włoch i stwierdzili, że to jest coś wspaniałego, ale że po tym koncercie to już po prostu nie mogą się tych Włoch doczekać, no bo dostali takie cudowne emocje teraz w sobotę.
0: Ja podziwiam kondycję fizyczną Albano. Przecież artysta ma ponad 80 lat, a wciąż jest w świetnej formie. Twierdzi, że nie pracuje nad swoim głosem, nie ćwiczy go, a głos ma fenomenalny. Te wszystkie górne alikwoty no, po prostu świetnie brzmią. Naprawdę to był fantastyczny koncert i też opowiedział nam historię związaną z przebojem Felicita, że końcówka lat 70., początek 80. to był czas, kiedy Włochy przeciętnemu człowiekowi kojarzyły się z mafią, z jakimiś skandalami, no i z takim smutnym czasem. Dlatego ta piosenka Felicita, bardzo radosna, kiedy dostał ją Albano, to mówi, że to jest świetny utwór, który ma szansę zmienić opinię na temat Włoch. I tak się stało. To piosenka, która zajęła drugie miejsce na festiwalu San Remo w roku 82, ale stała się, nie wygrali, ale stali się wykonawcami Albano i jego żona Romina Power, no jednego z największych hitów w historii włoskiej piosenki. Teraz ten utwór przypominamy.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Zespół Perfect, Chcemy Być Sobą, to już za nami, a przed nami jeden z najsłynniejszych instrumentalnych utworów wszechczasów. Najpierw ten utwór ukazał się na płycie, ale było tak duże zainteresowanie piosenką, stacje radiowe utworem zaczęły go grać, że w końcu też pojawiła się Samba Patti na singlu.
1: Lubisz jak gitara gra, to teraz wirtuoz gitary.
0: No i to do tego gitary takiej morokowo-latynoskiej. Carlos Santana, Samba dla Ciebie.

0: Jak najbardziej pozytywnie Shakin' Stevens doprowadził nas do szaleństwa, a szaleństwo było, oj, i to jeszcze jakie, w minioną sobotę w Sopocie w Operze Leśnej, tam koncert Albano, ale także duetu Ricky e Poveri, no i się działo.
1: Zespół, który karierę zaczynał w latach 60., popularność zdobył w roku 71., kiedy wystąpili na festiwalu San Remo i zaśpiewali utwór Que Será. Tak wtedy było w San Remo, że jedną piosenkę śpiewało kilku wykonawców, no i również wtedy śpiewał José Feliciano Que Será. Jego wersja zdobyła większą popularność. Potem bywało różnie, ale końcówka lat 70., początek lat 80. to był czas największych sukcesów. Wówczas tria Ricky e Poveri, takie utwory jak Sara Perché Ti Amo, Made in Italy, Mamma Maria, Volevo Danser, Hasta la Vista, no to były hity, które nuciła nie tylko włoska publiczność, ale prawie cała Europa. W Polsce byli wówczas mega, ale to mega popularni. Te piosenki usłyszeliśmy w sobotę podczas koncertu. Tak jak w przypadku Albano, zespół towarzyszący to muzycy na najwyższym światowym poziomie. To wszystko brzmiało cudownie, bardzo nowocześnie. Nadali tym utworom z lat 80. taki bardziej nowoczesny charakter, ale zachowując to, co najlepsze w tej włoskiej muzyce, melodyjne piosenki, cała sala, cała Opera Leśna kołysała się chociażby w rytm przeboju Acapulco.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu.

0: To Marek Grechuta, Nie dokazuj. Zaproszenie na dziś na godzinę 20. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnym klimacie, zmiksowane non-stop od 20 do 22. Jak w każdy poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, wakacje.
1: No, to dzisiaj się na to idealnie łapiemy na początku tygodnia. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Marek Środzki,
0: Jan Pasterski. Na zakończenie przebojowej poczty Maria Macki, Show Me Heaven.

0: Radio Plus.
1: Limit stawki godzinowej dla lekarzy? Rząd zajmie się propozycjami resortu zdrowia. Tymczasowy areszt dla kierowcy ciężarówki to po brawurowej ucieczce i staranowaniu radiowozu. Ruch wahadłowy w Tatrach, remont na popularnym szlaku. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jakie zmiany czekają lekarze? Jutro rząd ma się zająć propozycjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi m.in. kominów płacowych. Resort przygotował 2 projekty ustaw i 4 projekty rozporządzeń, które zakładają m.in. limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto na kontraktach. Co jeszcze znalazło się w projektach, to sprawdził nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Resort Zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakty z NFZ, zakazać zawierania umów ze spółkami lekarskimi, czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
3: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany były głównym tematem czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagali się m.in. wsparcia szpitali zatrudniających na umowę o pracę. Po posiedzeniu rządu 2 projekty ustaw przygotowane przez ministerstwo mają pilnie trafić na obrady Sejmu.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Został tymczasowo aresztowany. Kierowca, który staranował radiowóz ciężarówką, uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. Wszystko działo się na trasie S10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskiem. Po kilku godzinach mężczyzna został zatrzymany w Wielkopolsce. 24-latek usłyszał w sumie 6 zarzutów.
4: Zatrzymał się do kontroli drogowej poprzez sygnały dawane przez Urząd Celno-Skarbowy, a później przez policję. Drugi zarzut dotyczy tego, że prowadził wówczas samochód wbrew zakazowi sądowemu. Zarzuty dotyczą czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, czyli artykuł 223 paragraf 1 kodeksu karnego.
1: Mówi Mariusz Ciechanowski z prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim. Zarzuty usłyszał też drugi mężczyzna, który pomagał kierowcy w ucieczce i ukrywaniu się. Prawdopodobnie jutro pociągi wrócą na trasę pomiędzy Piwniczną Zdrój a Muszyną w Małopolsce. Trwa naprawa torów w Wierchomli po tym, jak w piątek uszkodził je wykolejony pociąg towarowy. Zniszczenia są duże, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
5: Na pół kilometrze trzeba było wymienić podkłady kolejowe. Miejscowo również tory. Zostało kilka wagonów, które leżą obok koryta rzeki i ten jeden w rzece. I po naprawie torów będziemy mogli przystąpić do ich usuwania.
1: Przyczyny wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ruch wahadłowy w Tatrach. Dziś rozpoczyna się remont na popularnym szlaku z hali gąsienicowej na Przełęcz Zawrat. Wymienione zostaną tam łańcuchy, mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Na ten moment, kiedy będzie dokonywał tej zmiany, zdejmował stare, montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego.
1: Od dziś drobne prace będą prowadzone też na szlaku z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Pięknie zaczynamy kolejną godzinę, bo już teraz w Radio Plus Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Super Tuper to ABBA w Radio Plus. Przyjemnie się zrobiło. Dzisiaj 20 dzień lipca, poniedziałek, czyli przetasowanie turnusów i nad polskim morzem pewnie znowu będzie tłoczno. Ja byłem w sobotę z Markiem Sierockim i w piątek zresztą też. W niedzielę wracając z Sopotu, także człowiek widział to i owo, faktycznie tłok. Ale czytam teraz, bo Sopot z Sopotem i Trójmiasto w ogóle, że Karwia w czasie sezonu, w tym szczycie, przeżywa prawdziwy najazd turystów, bo kiedy jest ładna pogoda, to nawet 50 tysięcy gości dziennie potrafi się w tej miejscowości pojawić, no i wtedy człowiek przy człowieku. Duża rotacja, 50 tysięcy, słuchajcie, to ja nie wiem, czy to już nie jest tak, że dla kogoś może nawet czasami zabraknąć gofra.

Brytyjczyk w Stanach Zjednoczonych. No tak, to tak humorystycznie trochę Sting, ale dzisiaj to pewnie nic dziwnego. Zresztą w Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie nie brakowało wszelakich narodowości, wszakże Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Mundial wczoraj, wielki finał, Hiszpania kontra Argentyna, no i już wiemy, i to było chyba, no nie wiem, pewnie dla jednych zaskoczenie, a dla innych nie, ale tak, po dogrywce to Hiszpania została Mistrzem Świata. A jakby ktoś miał ochotę przedłużyć te emocje związane z, no właśnie, z mundialem, to FIFA będzie wyprzedawała kawałki murawy z boisk, na których mistrzostwa się rozgrywały. Mniej więcej $450 będzie kosztował taki fragment murawy z trawą, pięknie opakowany w pudełeczko, sygnowany odpowiednią datą. Można coś takiego mieć i świętować każdego dnia. A skoro podróże i wakacje, to jesteśmy w toku podróżowania i zwiedzania. W najlepsze. Desirel teraz i Voyage, Voyage.

Rod Stewart na dobry koniec tej godziny, no bo przyjemnie się zrobiło, to prawie 14 w Radiu Plus. Już za chwilę wiadomości i Michał Konopiński, zapraszamy.

0: Radio Plus.
1: MON ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Moskwa ma wykorzystać przechwycone ukraińskie drony. Zabójstwo kobiety w Zachodniopomorskiem. Po kilkugodzinnej obławie służby zatrzymały mężczyznę. Mniej zamówień z Chin. Koniec tanich paczek. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minister Obrony Narodowej ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami. Moskwa może do tego wykorzystać przechwycone ukraińskie drony. Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich maszyn i wykorzystać je do prowokacji pod fałszywą flagą.
2: Na to trzeba być gotowym. Jutro rano kolejny raz zbierze się Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów. To będzie jeden z głównych tematów. O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
1: Wicepremier przypomina, że tylko w ubiegłym tygodniu nad Bałtykiem trzykrotnie doszło do przejęcia rosyjskich samolotów, które poruszały się niebezpiecznie blisko polskiej przestrzeni powietrznej. Zabójstwo kobiety w Chojnie, Zachodniopomorskiem. Ciało znaleziono około godziny 10. Po kilku godzinach policjanci zatrzymali mężczyznę, który może mieć związek z jej śmiercią. O szczegółach Michał Zaręba.
3: Akcji poszukiwawczej udział wzięli funkcjonariusze prewencji, przewodnicy z psami tropiącymi oraz zespoły wykorzystujące drony. Działania wsparli także policjanci z Komendy Wojewódzkiej ze Szczecina. Mężczyznę mogącego mieć związek ze sprawą zatrzymano niespełna 3 godziny po znalezieniu ciała.
1: Dalsze czynności prowadzić będzie prokuratura rejonowa w Gryfinie. Koniec tanich paczek z Chin wpłynął na kupujących. Zamówień jest mniej. Od 1 lipca wprowadzono dodatkowe opłaty dla przesyłek spoza Unii Europejskiej. Dotychczas paczki do 150 euro były zwolnione z opłat. Teraz 3 euro są naliczane do od każdego przedmiotu. Jeśli zamawiamy kilka różnych rzeczy, cło może wynieść wielokrotność tej kwoty.
4: Cła nie płaci konsument. Dłużnikiem celnym jest sprzedawca, platforma internetowa lub ich przedstawiciel zgłaszający towar do odprawy. Konsument może jednak zobaczyć wyższą cenę zakupu, jeżeli sprzedawca uwzględni ten koszt w cenie lub w kosztach dostawy.
1: Mówi Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Choć na szczegółowe dane będziemy musieli poczekać, już teraz wiadomo, że przez dodatkowe koszty zamówień z zagranicznych platform jest mniej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Seniorzy będą mogli znaleźć nową ścieżkę zawodową albo odkryć nową pasję. W środę w Krakowie wystartuje Biuro Karier Seniorek i Seniorów. Jak będzie funkcjonowało to miejsce i gdzie się zgłosić, mówi Marta Wodyńska, pełnomocnik prezydenta miasta.
5: Przede wszystkim będzie to miejsce, do którego każda osoba, czy tuż przed emeryturą, czy w wieku emerytalnym, będzie mogła się zgłosić, żeby porozmawiać o tych możliwościach, które dla niej istnieją na rynku pracy, ale też dowiedzieć się, jakimi kompetencjami, czy jakim potencjałem sama dysponuje. Pierwsze spotkanie będzie możliwe już 22 lipca na Dekerta 24 na trzecim piętrze.
1: Punkt ma działać we wtorki i środy od 11 do 14.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I will always love you. To Whitney Houston oczywiście. I tak zaczynamy kolejną godzinę w Radio Plus. 5 po 14. Janek Pasterski. Dzień dobry.

Odrobina magii to oczywiście Queen i Freddie Mercury. No tak, jak wakacje to i magiczny czas, prawda? Zwłaszcza jeżeli człowiek akurat na urlopie. Byliśmy teraz z Markiem Sierockim, to przy okazji koncertu, który miał miejsce w Sopocie. Albano i Romina, Albano, przepraszam, sam bez Rominy Power, już się zagalopowałem odrobinę, ale za to w towarzystwie duetu Ricky e Poverin. No ale mam na myśli to, że sporo ludzi nad morzem było, zwłaszcza, że w piątek było wręcz upalnie i przepiękna pogoda. Później było już troszkę gorzej, ale mam nadzieję, że jeszcze takie okienka pogodowe gdzieś nad jeziorami, czy też nad morzem w Polsce, a może za granicą, gdzie łatwiej o dobrą pogodę, na pewno nieraz się jeszcze pojawią, bo no nie jesteśmy nawet jeszcze na pół metku wakacji, jeszcze przed nami trochę. W związku z tym rozdajemy wam ręczniki plażowe, kąpielowe z logo Radia Plus. Jeżeli ktoś by miał ochotę, to zapraszam już teraz. Czekam na SMS-y pod 691 141 141.

0: Cudowne głosy braci Gibb, to Bee Gees oczywiście, How Deep Is Your Love. No a ja tymczasem dodzwoniłem się do Doroty z Radomia. Doroto, dzień dobry. Halo, halo. Napisałaś, że razem z mężem szykuje wam się urlopik i jedziecie do chałup nad morze.
1: Tak.
0: Okej. Coś mamy, problemy z zasięgiem, ale może jeszcze uda mi się tylko wydobyć od ciebie te informacje. Kiedy ten urlop?
1: W sobotę wyjeżdżamy.
0: W sobotę wyjeżdżacie. No to czasu niewiele. W takim razie ja śpieszę na pocztę, żeby wysłać do was ręcznik kąpielowy, bo mam nadzieję, że wam się przyda.
1: Oczywiście. Dziękuję ślicznie.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam cię.
1: Ja też mówię. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam cię ciepło. No, niestety czasami tak technicznie z zasięgiem coś potrafi rwać, ale mam nadzieję, że w najbliższą sobotę w chałupach pogoda dopisze. No i wszyscy, którzy tam będą korzystali pełnią po prostu ze swojego urlopu. A już teraz dla każdego pracującego, odpoczywającego. Bonnie Tyler w Radio Plus Holding Out for a Hero.

0: Radio Plus.
1: Czy będzie rozłam w PiS-ie? Trwa spotkanie w siedzibie partii. Salmonella w firmie cateringowej dzieci z toruńskiego żłobka wciąż są w szpitalu. Wilki ponownie grasują na Podkarpaciu. Zagryzły dwa psy. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie trwa spotkanie Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko przez zaostrzający się konflikt w partii. W czwartek mija termin ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Do tego czasu politycy związani z Mateuszem Morawieckim muszą zrezygnować ze swojego stowarzyszenia. Pomiędzy frakcjami wciąż jednak wrze. O czym więcej Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. W weekend na Platformie X politycy PiSu kierowali do siebie takie słowa jak rynsztok, czy nawet stul pysk. Obserwatorzy są zgodni.
3: To jest jednak największy wyraz buntu w PiSie kiedykolwiek.
2: Mówi były polityk Konfederacji, obecnie komentator polityczny Robert Winnicki. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasno.
4: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem.
2: Ale stronnicy Mateusza Morawieckiego w partii przekonują, że nie zrezygnują ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak słyszymy, pełną parą idą też przygotowania do tak zwanego grilla Morawieckiego, czyli wydarzenia, które 31 lipca organizuje jego stowarzyszenie.
1: Tymczasem PiS traci w sondażach, jak wynika z najnowszego badania Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 23,8% głosów. Ewentualne ugrupowanie Morawieckiego dostałoby 2,3%. Gdyby w PiS nie doszło do rozłamu, zagłosowałoby na nie 25,4% wyborców. Salmonella w firmie cateringowej. Zakażenie bakterią potwierdzono u pracownika firmy, która zaopatrywała placówki w Toruniu. W zeszłym tygodniu objawy zatrucia pojawiły się w dwóch żłobkach, domu seniora i przedszkolu.
5: Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy, a teraz zadaniem pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest to, żeby zbadać tą nową okoliczność i zweryfikować związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
1: Mówił Łukasz Betański z bydgoskiego sanepidu. Objawy zakażenia salmonellą ma prawie 70 osób. Troje dzieci i jedna osoba dorosła trafiły do szpitala.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wilki ponownie grasują na Podkarpaciu. W gminie Besko drapieżnik porwał dwa psy. Jak mówi wójt Mariusz Bałaban, to nie pierwsza tego typu sytuacja.
6: Mieliśmy już kilka takich zdarzeń, gdzie wilki pożarły psy. Były też zdarzenia związane z zażartym bydłem. Też sporo śladów dzikich zwierzyny zażartej przez wilki.
1: Gmina Besko do końca roku ma jeszcze pozwolenie na płoszenie zwierząt. Szacuje się, że w całej Polsce jest około 5000 wilków, z czego ponad 1000 żyje na Podkarpaciu.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Duet już teraz w Radio Plus. Simon i Garfunkel, The Sounds of Silence. Dzień dobry, Janek Pasterski, po 15.

Dyskotekowa wersja Boba Marleya, Bonem No Woman No Cry. No i dyskotekowo na początku tygodnia już będzie dzisiaj od 20 do 22. Czemu nie? W końcu mamy wakacje. Jeśli wakacje, to taka właśnie wakacyjna wersja prywatki z Radiem Plus. Marek Sierocki ze swoją konsoletą. Właśnie od poniedziałku do czwartku w takim wymiarze nieco skróconym, ale 2 godziny taneczne to nie jest źle w tygodniu, prawda? 20-22, natomiast każdy piątek i sobota to wersja już taka klasyczna, aż do północy. Co nie zmienia faktu, że serdecznie zapraszamy Was dzisiaj do tego, żeby być z Radiem Plus. W klimatach Italo Disco na pewno coś się dzisiaj pojawi wieczorem, ale do wieczora czekać nie trzeba, bo już za chwilę Savage, Non Be You.

coś wisi w powietrzu, coś się dzieje, to tym właśnie Frida teraz w Radiu Plus. I know there's something going on. No cóż, mamy poniedziałek, za 25 minut, godzina 16, to się dzieje. Dzieje się to, że wiele osób będzie niebawem kończyło robotę. Jako 16 to jeszcze właśnie 25 minut. Co by w tym czasie zrobić, żeby jakoś coś ten czas umilić? No czytam właśnie, że nowe badania się pojawiły odnośnie tego, ile filiżanek kawy można bezpiecznie wypić każdego dnia, i z tych badań wynika, że nawet 5. Spokojnie. To jakbyście byli po trzeciej, czwartej, a jeszcze wam się kawka marzy przed powrotem do domu. Ja wiem, wakacje, miasta, miejscowości bardziej przejezdne, nie ma aż tyle korków, ale jednak mimo wszystko można sobie teraz kawusie strzelić, a do kawy proponuję piękną balladę Lobo, I'd love you to want me.

0: Radio Plus. Znęcał się nad dziećmi w rodzinnym domu dziecka. Powiemy o dramacie w Szczytnie. Taniej już było, paliwa są coraz droższe. Papież Leon XIV wręczy medal swojego imienia. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramat w rodzinnym domu dziecka w Szczytnie na Mazurach. Prowadzący placówkę 56-latek miał znęcać się nad podopiecznymi.
1: W toku prowadzonego śledztwa mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty na szkodę dwóch osób. Zarzuty te dotyczą psychicznego znęcania się oraz doprowadzenia do tak zwanych innych czynności seksualnych. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Mówił prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy sprawdzają teraz, czy jego żona, która razem z nim prowadziła rodzinny dom dziecka, wiedziała o tym, co robił.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców, tak już nawet w tym tygodniu będzie na cenach na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez zaostrzającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Ile będzie kosztowało paliwo, sprawdził Michał Rawa.
3: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają jednak uwagę na ceny diesla.
4: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
3: Mówi Rafał Zywert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
5: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz,
6: czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża.
7: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
3: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
0: Michał Rawa, dziękujemy.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Papież Leon XIV po raz pierwszy wręczy medal zrównoważonego rozwoju noszący jego imię. Uroczystość odbędzie się w październiku w letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Nagroda została utworzona przez Uniwersytet Villanova w Pensylwanii, prowadzony przez zakon Augustianów. To tam papież studiował matematykę. Medal zostanie wręczony na międzynarodowej konferencji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi. Zgromadzi naukowców, przedstawicieli kościoła, fundacji oraz liderów sektora publicznego i prywatnego.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Hiszpańscy piłkarze wylądowali w kraju. Samolot z mistrzami świata wylądował w Madrycie około 14:30. W hiszpańskiej stolicy szykowana jest wielka powitalna feta. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jej przedsmak piłkarze poczuli już na lotnisku.
8: Dokładnie tak. Gdy samolot wylądował, niemal natychmiast z kokpitu wyłoniła się hiszpańska flaga. Maszyna kołowała po pasie w honorowej asyście lotniskowej Straży Pożarnej. Samolot najpierw opuścił kapitan hiszpańskiej reprezentacji Rodri z pucharem w ręce. Piłkarze zrobili sobie pamiątkowe pierwsze zdjęcie w ojczyźnie. O 17:30 piłkarze spotkają się z królem Filipem VI, później z premierem Pedro Sanchezem. Około 18:00 rozpocznie się wielka feta na ulicach Madrytu, którymi przejedzie specjalny autobus z piłkarzami. Kulminacyjnym momentem będzie show na Plaza de Cibeles, gdzie autobus z piłkarzami ma dotrzeć około 21:00.

0: Radio Plus.
1: Strażacy intensywnie pracują w Szczecinie nad regionem, przechodzą burze. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego. W całej Polsce zawyją jutro syreny, to ćwiczenia systemu ostrzegania. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców na Śląsku. Autostrada A1 z Żor do Gliwic była zablokowana po wypadku za Dębieńskiem. Teraz można już przejechać jednym pasem. Jeśli nie chcecie utknąć w korku, objazd przez Czerwionkę, Leszczynę i Knurów. Zalane drogi i posesje w Szczecinie. Strażacy interweniują w związku z intensywnymi opadami deszczu. O szczegółach Michał Zaręba.
2: W związku z zalaniem wyłączona z ruchu jest ulica Derdowskiego, przez co tworzą się ogromne korki. Woda stoi także w rejonie Dworca Głównego, jednak tam ruch odbywa się normalnie, ale powoli. Z kolei w centrum miasta, w rejonie Alei Wojska Polskiego, wiatr przewrócił drzewo na jezdnię, uszkadzając dwa samochody.
1: Niebezpieczna pogoda dziś na północy Polski. Intensywne burze teraz w zachodniopomorskim i lubuskim, a w ciągu następnych godzin popada i zagrzmi na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem i na Żuławach. Zwrot w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii doktora Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś?
3: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 zł za dużo.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Cały czas trwa naprawa torów w miejscowości Wierchomla koło Piwnicznej w Małopolsce. To po tym, jak w piątek wykoleił się tam pociąg towarowy. Dla pasażerów to spore utrudnienia. W kierunku Murzyny czy Krynicy muszą jechać autobusami.
4: Kiedyś naprawiali most w Nowym Sączu. Też tak było, także trudno, no trzeba się z tym pogodzić.
5: No na pewno jakieś jest utrudnienie, no ale cóż, stało się, no i tak się nic nie odstanie. Trzeba naprawić i dalej będzie działać.
6: No nie, nie jest tak źle. Różnie to się w życiu zdarza.
7: Oczywiście wszyscy czekamy, żeby ten ruch był przywrócony jak najszybciej. Jest to sezon wakacyjny, więc bardzo wielu turystów z tych tras korzysta, też sami mieszkańcy. Komunikacja zastępcza została uruchomiona natychmiast, działa ona bez zarzutu.
1: Dodawał burmistrz Piwnicznej Tomasz Michałowski. Dlaczego pociąg wypadł z torów, sprawdza Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze ćwiczenia systemu ostrzegania. W całej Polsce zawyją jutro syreny alarmowe, mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luisa Jurgiel-Żyła.
8: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.
1: Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26 odbędą się jutro od 7 do 19.

Słuchać czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Radio Plus.
1: PiS straciłby na rozłamie, znamy najnowszy sondaż. W polskich szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Trwa franciszkańskie spotkanie młodych na Podkarpaciu. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rośnie napięcie w Prawie i Sprawiedliwości. Największa partia opozycji może się rozpaść. Prezes Jarosław Kaczyński postawił frakcji byłego premiera ultimatum: albo stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, albo członkostwo w PiS. Politycy mają czas na decyzję do czwartku. Szymon Szynkowski-Welsenk zapewnia, że nie zrezygnują.
2: Rzecz w tym, żeby wszyscy mieli na celu pracę, która jest skierowana na zwycięstwo, a nie jakieś osobiste emocje. I do tego wszystkich kolegów zachęcam. Uważam za błąd atakowanie byłego premiera, uważam za błąd formułowanie zbyt daleko idących słów, czasami obraźliwych.
1: Z kolei kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasno.
3: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem i dąży do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Całkowicie bez sensu.
1: Jeśli partia by się rozpadła, straciłaby poparcie, tak wynika z sondażu Polster dla Superekspresu. PiS mógłby liczyć na 23,8% głosów, a partia Morawieckiego 2,3%. Gdyby nie doszło do rozłamu, na PiS zagłosowałoby 25,4% respondentów. Znany youtuber Stuart K. ma zostać wydany Polsce, zgodził się na to brytyjski sąd. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny, jest podejrzana o przestępstwa seksualne wobec nieletnich oraz rozpijanie dzieci. 34-letni Stuart K. ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W polskich szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Dyrektorzy poszukują chętnych, którzy mogliby zacząć od września. Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza, sprawdzał Krzysztof Połowecki.
4: Największe problemy ze znalezieniem nauczycieli mają szkoły w dużych miastach, w których placówki publiczne konkurują ze szkołami prywatnymi.
5: Które mogą tych najlepszych nauczycieli zaprosić do pracy, oferując lepszą pensję.
4: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor podstawówki numer 103 w Warszawie. Jednak zbyt niskie wynagrodzenia w placówkach publicznych to nie jedyny problem, podkreśla Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
6: To jest też kwestia warunków pracy, mniej licznych klas.
4: Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniami zwiększającymi atrakcyjność zawodu nauczyciela. To m.in. zwiększenie wynagrodzeń i ograniczenie biurokracji.
1: Krzysztof Połowecki, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Boża Harmonia w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla. Ponad 500 osób przyjechało na Podkarpacie na 39. franciszkańskie spotkanie młodych. To jedno z największych i najstarszych wydarzeń ewangelizacyjnych dla młodzieży w Polsce, mówi Joanna Kiełt.
7: Ta harmonia nie oznacza, że wszyscy jesteśmy tacy sami, a wręcz przeciwnie. Właśnie o tych aspektach, o tym kościele powszechnym, o tej różnorodności, która tworzy jedność, chcemy w tym roku wyjątkowo mówić, nad tym chcemy się wyjątkowo pochylać.
1: Aż do 25 lipca młodzi katolicy będą wspólnie się modlić, zaplanowano też koncerty i warsztaty.

0: Radio Plus.
1: Rosja może prowokować, ostrzega minister obrony narodowej. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Ceny na paliw szybują. Kawa dobrze wpływa na serce. Sprawdzamy, kto powinien jej unikać. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minister Obrony Narodowej ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Moskwa może wykorzystać do tego przechwycone ukraińskie drony. O szczegółach Jakub Krzyżak.
2: Rosyjskie prowokacje będą jednym z głównych tematów Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów.
3: O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
2: Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich dronów i może chcieć je wykorzystać do prowokacji pod fałszywą flagą. Tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem doszło do 3 operacji przejęcia rosyjskich samolotów, gdy te prowokowały, zbliżając się do naszej przestrzeni powietrznej. Jak zaznacza szef MON, niemal cały czas udaremniane są akcje sabotażowe na terenie Polski.
1: Rządowy Komitet Bezpieczeństwa zaplanowano na jutro na 8 rano. Paliwa podrożały, a specjaliści ostrzegają, jeszcze w tym tygodniu możemy zapłacić powyżej 8 zł za litr diesla. Wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem wciąż przekłada się na ceny na stacjach.
4: W tym tygodniu średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 7,30 zł, 7,40 zł groszy za litr. Natomiast olej napędowy będzie droższy. Średni poziom cen może zbliżyć się do poziomu około 7,90 zł za litr. Dlatego też cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
1: Powiedział nam Rafał Zywert z biura Reflex. Kierowcy, z którymi rozmawiał Michał Rawa, nie są zadowoleni.
5: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
6: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża.
7: Jak mieszkamy w Danii, powiem ci, że to wygląda, że mogę kupić tyle samo w Danii za taką samą cenę, a zarabiasz 4 razy więcej, czyli jest rąbanie na pieniądze.
1: Rząd nie planuje ponownie obniżać akcyzy i VAT-u na paliwa. Jak powiedział premier Donald Tusk, wytrzymałość budżetu też ma swoje granice. Zmiany w programie Czyste Powietrze ma być m.in. więcej pieniędzy na ocieplanie budynków. O szczegółach teraz Krzysztof Połecki.
8: Beneficjenci programu Czyste Powietrze będą mogli liczyć na wyższe dotacje. W niektórych przypadkach kwota wzrośnie nawet o 10%.
9: Choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
8: Mówi Robert Gajda, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od teraz o dofinansowanie będą mogły ubiegać się także osoby, które są właścicielami nieruchomości krócej niż 3 lata.
9: Trzeba być przynajmniej właścicielem w 50% danej nieruchomości. Wtedy będzie można skorzystać z tego okresu skróconego 1 roku.
8: W pakiecie zmian miał się znaleźć także bon na audyt energetyczny o wartości do 1500 zł, ale na to trzeba będzie poczekać do końca roku.
1: Krzysztof Połowecki, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kawa dobrze wpływa na serce, tak wynika z najnowszych badań American Heart Association opublikowanych na łamach czasopisma Circulation. Zdrowa osoba może wypijać nawet do 5 filiżanek dziennie. Nie każdy jednak powinien po nią sięgać, podkreśla Aleksandra Szymańska, specjalistka chorób wewnętrznych z Katowic.
10: Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ponieważ kawa podnosi ciśnienie krwi, może powodować zaburzenia rytmu serca, ogólnie rozszerza naczynia krwionośne, co z jednej strony jest jej pozytywnym działaniem, natomiast może powodować zaostrzenie choroby wieńcowej.
1: Najlepiej wybierać kawę bez cukru i śmietanki. Zdaniem specjalistów może zmniejszać ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, chorób serca oraz udaru mózgu.

znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz, w Radiu Plus. Pozdrawiam wszystkich, Wojciech Gąsowski. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki przez najbliższe 2 godziny przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop. Na początek Iwan i Fotonowela, potem Ken Laszlo Tonight. Będzie też trio Bad Boys Blue w nagraniu Kiss You All Over Baby.

To była formacja Bad Boys Blue, a przed nami Sissy Catch i Soul Survivor, potem Jason Donovan i Nothing Can Divide Us, a także Magneto i hiszpańskojęzyczna wersja przeboju Voyage Voyage, czyli Vuela Vuela.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Hiszpański duet Baccara to jeden z najpopularniejszych zespołów wykonujących muzykę disco. Na początek tego miksu Sorry I'm a Lady, potem Luisa Fernandez, Lay Love on You, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood, a także grupa La Bionda w nagraniu Bandido.

To był włoski duet La Bionda, a przed nami trio Richie Family, American Generation. Potem Village People, Go West, a także grupa Bon M i Gotta Go Home.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, tu Lato z nutą nostalgii. Fancy i Bolero na początek tego miksu, potem Blue System i Magic Symphony.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Na początek tego miksu królowa dyskotek Donna Summer i piosenka, od której zaczęła się jej wielka kariera, Love to Love You Baby. Potem Barry White, Let the Music Play, a także grupa Starego Stabend w piosence Rastaman i Tina Chas w piosence Dance Little Lady Dance.

W dalszym ciągu wielkie hity ery muzyki disco to Gilla i Help Help, potem Ivan Eliman i przebój z filmu Gorączka Sobotniej Nocy If I Can't Have You. Będzie też grupa Hot Chocolate w nagraniu Everyone's a Winner.

To był zespół Hot Chocolate, a to już grupa Case and the Sunshine Band i That's the Way I Like It. Potem Cool and the Gang Ladies Night i zespół Chic w nagraniu I Want Your Love. Ten mix zakończył dziewczęta z formacji Sister Sledge utworem We Are Family.

witam Państwa. Kempingowe pozdrowienie dla słuchaczy Radia Plus przesyła Karol Strasburga. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego. Słońca. Na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.